0: że pierwszy raz od 1991 roku, kiedy socjaliści nie dostali się do parlamentu, nie przekroczyli progu wyborczego. Frekwencja wyniosła 51%, to znaczy dużo mniej niż na Węgrzech, tam było 79%, ale jest to sytuacja na warunki bułgarskie stabilizująca system. Zobaczymy, jaka polityka będzie tego konsekwencją. Dużo komentatorów pisze, że Rumen Radev ma raczej negatywny stosunek do, jeśli chodzi o finansową pomoc Ukrainie, dlatego niektórzy oczekują, że będzie to następny Viktor Orban, który będzie blokował różne pakiety pomocyjne dla Ukrainy. Zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Oczywiście normalnie politycy zajmują się najpierw polityką wewnętrzną, a takie zagrania zewnętrzno-polityczne, pomoc zagranicy, jest to na ogół. Nie jest to najczęstszą decyzją, ale jeśli chodzi o perspektywę europejską, bardzo ważną. Ja, soweit die Ergebnisse der Wahlen in Ungarn und Bulgarien. Wir spielen ein bisschen Musik, dann kommen wir noch zu der Krise bei den Kryptowährungsbörsen.
1: Cześć, tu Martyna z zespołu Nago. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji redakcji Polonium w Monachium i na całym świecie. Piosenka opowiada o postaci, która chce dzielić czas w odosobieniu tylko z drugą osobą, mimo tego, że dookoła jest bardzo wiele innych kuszących możliwości spędzenia tego czasu. Nazywa się Morze, ponieważ zaczyna się tym słowem, które jednocześnie oznacza wątpliwość, oraz morze jako ogrom, czyli po prostu akwen wodny.